0: swallow my cum.
1: Mike, widzę, widzisz darogu. Ten płat.
0: Jak fucking deep.
1: Ja żeble
0: fucking deep.
1: Tolkę
0: bondage.
1: Daraga mnie.
0: Ass.
1: Lisz daraga łata.
0: Cum.
1: Naliwaj. No smatrim. Oba, żeby nam nie popался.
0: Boy next door.
1: Pod kryszkę grą.

0: Ain't no.
1: Każdy cię piruje, najci. Jewuczka w
0: coming.
1: Jewuczka stop.
2: Spanking.
1: TikTok, ona lubi.
0: Ain't no.